Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: nigdy nie przeminął.
1: Radio Wrocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ruszają darmowe szczepienia przeciw HPV dla młodzieży. O jedno słowo za dużo Sławomir Mentzen naraził się policjantkom. Agnieszka Trojanowska-Bis, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Ustawa ma przynieść 4 miliardy złotych zysków, które rząd chce przeznaczyć na obniżki cen paliw. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu paliwa będą tańsze. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
3: Medyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
1: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział 2 Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne dla przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka, wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi, niezależnie od płci.
4: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo.
1: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewania nad jego postawą. Równe mają być też płace na kortach tenisowych. Kobieca Federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne dla kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
1: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś ciąg dalszy przyjemnej jesieni. W większości regionów będzie słonecznie i ciepło, zwłaszcza jak na początek października. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, a trochę chłodniej tylko nad morzem i w górach. Wiatr słaby i umiarkowany, deszcz możliwy jedynie wieczorem na zachodzie Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest po 6.2 października, piątek, no i w tym momencie chyba nic więcej dodawać nie trzeba.
9: Słowo piątek robi dzisiaj całą robotę. Od razu człowiek wstaje z zupełnie innym nastawieniem.
8: Przy mikrofonach Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, a że dzisiaj przypada także Światowy Dzień Uśmiechu, no to bierzemy to za dobry znak na start weekendu.
9: Odpalamy porządny numer na dzień dobry i lecimy z tym piątkiem.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.
10: Going to...

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Ja sobie sprawdzam kalendarz. No i Antoni i Teofil, jeśli słuchacie nas w drodze do pracy, no to najlepsze życzenia imieninowe dla was.
1: A w nietypowych kalendarzach oprócz uśmiechu mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy i Dzień Anioła Stróża.
0: No czyli ogólnie dzień mocno nakierowany na to, żeby być dla siebie po prostu trochę milszym.
1: Zwłaszcza na trasie. A u nas na głośnikach po prostu świetna muzyka na start piątku.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz słuchajcie, bo czytam właśnie, że Maja Chyży zabiera mamę i siostrę do Turcji.
1: O, super. Turcja, słońce, ciepło, basen, all inclusive.
0: No fajnie, ale akurat nie na to lecę.
1: A, czyli jednak nie leżak?
0: No nie, Maja chce zabrać je do tureckiej kliniki na zabiegi, no bo sama mówi, że od lat korzysta z tamtejszych usług i że skoro ma taką możliwość, no to chce po prostu również dać ją rodzinie.
1: Czyli zamiast rodzinnego zdjęcia przy basenie będzie rodzinne zdjęcie przed kliniką.
0: No, każdy ma swoją wersję all inclusive.

0: W niedzielę kierowcy we Włocławku będą musieli uzbroić się w trochę cierpliwości. O godzinie 11 startuje 13. półmaraton Włocławek.
1: I wraz z zawodnikami na ulicę wychodzą też czasowe zamknięcia. Na początku m.in. okrężna, leśna, sportowa, Kazimierza Górskiego, Piaski, Ptasia i Bracka.
0: Później trasa idzie dalej przez m.in. Kruszyńską, Zbigniewską, Broniewskiego, Kaliską, Wiejską, Kapitulną, Wysoką, a następnie w kierunku centrum.
1: Najdłużej utrudnienia potrwają na końcowym odcinku. Ogniowa i Łęcka mają być zamknięte do 13.10, Królewiecka do 13.20, a kolejne ulice nawet do 13.50.
0: No więc niedziela jest dobrym dniem, żeby nie sprawdzać dopiero w samochodzie, którędy właściwie prowadzi półmaraton.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
2: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
4: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
2: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
1: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali. W Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
6: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
1: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dziś małe lub nawet miejscami będzie bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. O poranku wciąż jeszcze utrzymują się mgły, szczególnie w kotlinach górskich i dolinach rzecznych. A na termometrach dziś maksymalnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam od 17 do 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt i jeszcze w gorszym położeniu są Rumuni, bo przegrali oba pierwsze spotkania.
9: To jest mecz życia i śmierci dla nas. To jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam... myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
8: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Polaków Jan Urban. Kibice naszej reprezentacji na zwycięstwo kadry czekają od marca, kiedy to pokonaliśmy Albanię. A trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów trwa w najlepsze. Najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo w składzie, który opuścił kadrę, ale i tak goście wygrali 4-2. O kolejną sensację w tych rozgrywkach postarali się Grecy, remisując z Holandią 2-2. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena 5-7, 6-3 i 6-4 i awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jeon. Dziś także na kort w Pekinie wyjdzie Magdalena Fręch. Ona powalczy w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kei Nishikori, jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej, zakończył tenisową karierę. Ostatni mecz rozegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Uległ w nim rozstawionemu z numerem drugim Amerykaninowi Francisowi Tiafoe 4-6 i 4-6. Reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych igrzyskach europejskich w 2027 roku w Stambule. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu i prezes rosyjskiego komitetu olimpijskiego. Będzie to czwarta edycja tej imprezy. Poprzednie odbywały się w Baku, Mińsku oraz Krakowie.
10: Jest par minut po godzinie 7. Szybki rzut oka na pogodę we Włocławku. O poranku rześko, około 8 stopni na termometrach, ale w ciągu dnia rozkręci się piękna jesień, nawet do 22 stopni i mnóstwo słońca. Co ciekawe, ten przyjemny klimat zostanie z nami na cały weekend. W sobotę 21, w niedzielę 20 stopni. Nic, no tylko korzystać, a my wracamy już teraz do grania.
0: Poranek po polsku na 101.4 FM.

się zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

0: polsku.
1: No to uwaga teraz na Zazamczu. Jeżeli ktoś dzisiaj zapuka do drzwi i powie, że właśnie była awaria wody, no to lepiej zachowajcie czujność. Do naszej redakcji spływają kolejne informacje, że oszuści próbują wejść do mieszkań pod pretekstem sprawdzenia łazienki czy instalacji. W środku jedna osoba może zająć gospodarza rozmową, a druga w tym czasie rozejrzeć się po mieszkaniu. Nie wpuszczajcie przypadkowych fachowców. Wiecie, rury mogą poczekać, wasze rzeczy już niekoniecznie, także sprawdzajcie, kogo wpuszczacie do mieszkania.

0: www. Jak Włocławek. Po polsku na 101.4 FM.
1: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa. Radzi gro-

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Olimpiada ZUS. Do wygrania indeks na studia. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych. Oraz policjanci uratowali 9-latka. Zareagowali w drodze do służby. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do Olimpiady ZUS. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Termin upływa 23 października. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, indeks na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrane uczelnie. Pierwszy etap odbędzie się 24 listopada. Półfinał zaplanowano na 2 marca 2027 roku, a finał na 16 kwietnia w Warszawie. Olimpiada jest częścią projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS, podczas którego młodzież poznaje m.in. zasady ubezpieczeń społecznych, opłacania składek i prowadzenia własnej działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są przez szkoły za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie ZUS. Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory. Mówi Ewa Szczepańska, przewodnicząca Rady Miasta Włocławek.
2: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławek. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
1: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka, z wyłączeniem placówek dla dorosłych.
2: Społeczność uczniowska szkoły ponadpodstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady.
1: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze. Mówi Małgorzata Feliniak, dyrektor Biura Rady Miasta Włocławek.
3: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza, zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Branżowa Szkoła Zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów.
1: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do tej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium. Młodzieżowi radni mają sesję raz na kwartał. Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w młodzieżowych radach miasta. Dwoje grudziąckich policjantów, sierżant Aleksandra Tomaszewska i podkomisarz Łukasz Tomaszewski, zauważyło samotnie jadącego rowerem 9-latka. Chłopiec kierował się w stronę ruchliwej ulicy Jana Pawła II. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i bezpiecznie zatrzymali dziecko. Do zdarzenia doszło 27 września, gdy policjanci jechali do komendy, by rozpocząć służbę. Chłopiec oddalił się z domu, a ze względu na szczególne potrzeby wymagał stałej opieki osoby dorosłej. Na miejsce przyjechał ojciec, który wraz z rodziną i sąsiadami szukał syna. Policjanci przekazali mu dziecko i przypomnieli o konieczności zapewnienia mu bezpieczeństwa.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: przejeżdżałem już przez Kapitulną i powiem wam, śmiga. Rondo Kapitulna Długa Wysoka jest już otwarte we wszystkich kierunkach, więc wreszcie można przejechać bez kombinowania i szukania objazdów. Jest też nowe oznakowanie, samo rondo działa w układzie turbinowym, no także jeżeli ktoś jeszcze jeździ na pamięć sprzed remontu, no to lepiej zerknąć na znaki, ale ogólnie jest dobrze, można jechać.
1: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
2: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka. The death penalty
3: has no place in any... Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christie Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
1: Obecnie 50-letnia Christie Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Nurkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achbeku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
4: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
1: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje. Dla pani Marii zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca. Jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
5: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
1: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo słonecznie dziś w ciągu dnia. Trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. A na termometrach maksymalnie od 20 do 23 stopni, nieco chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich. Ale i tam dziś umiarkowanie ciepło od 17 do 19 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w Pekinie i nie najlepszych wieści. Tam Maja Chwalińska w drugiej rundzie turnieju tenisowego przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrębską w dwóch setach 6-3, 6-1. Polsce tym samym nie udało się powtórzyć dobrej formy z turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału. Polscy piłkarze zapowiadają walkę w spotkaniu z Rumunią w meczu Dywizji B Ligi Narodów. To spotkanie dwóch na razie najsłabszych zespołów w grupie H, bo zarówno Polska, jak i Rumunia w tej edycji rozgrywek nie odniosły jeszcze zwycięstwa. Innego scenariusza niż wygrana Polacy nie zakładają, mówi pomocnik praskiej Slawii Wiktor Nowak, który błyszczał w ostatnich spotkaniach.
8: Gdzieś dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby tą formę podtrzymywać albo żeby było jeszcze lepiej. Muszą być 3 punkty i tyle.
7: Dotychczasowe wyniki jak na razie przeczą grze, mówił z kolei Piotr Zieliński. Zdaniem zawodnika Interu momentami kadra gra niezły jakościowy futbol, więc w końcu czas na zwycięstwa.
9: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią, będą same pozytywne wyniki.
7: Ale polscy piłkarze będą musieli też przełamać fatalną pasce w Lidze Narodów w meczach rozgrywanych na Narodowym, bo w tych rozgrywkach właśnie na Stadionie Narodowym nie udało im się wygrać żadnego spotkania w historii. W Słowenii za to tuż po Mistrzostwach Świata startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, na jej czele wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini. Reprezentujący Polskę Jordan Lloyd był bohaterem Anadolu FSU Stambuł, zdobywając 17 punktów. Jego zespół przegrał w Belgradzie z Cwenu z Zvezdą 72-77 w trzeciej kolejce Euroligi Koszykarzy. Dziś w Stambule z Besiktasem zagra Barcelona, a w składzie Katalończyków powinien zagrać Aleksander Balcerowski.
10: Piątkowy poranek rozkręcił się na dobre, jest parę minut po godzinie 8 i dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc ja mam nadzieję, że pierwsza kawa smakuje wyjątkowo dobrze. No a teraz wjeżdżają kolejne numery, także lecimy dalej.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, przeglądam sobie internet, no i widzę, że w Toruniu rozdano nagrody marszałka województwa, no i spośród wyróżnionych nie zabrakło Włocławka. Miasto doceniono za projekt związany z aktywizacją społeczną i zawodową. A natomiast Maciej Rakowski został wyróżniony za edukację cyfrową i sztuczną inteligencję. W rolnictwie natomiast nagrodę dostała też Jadwiga Gapińska z Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej. No sporo powodów, żeby powiedzieć, Włocławek był w Toruniu mocno widoczny.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Raz, dwa!

0: Ja mam wrażenie, że w szachach wiek naprawdę nie robi większego wrażenia, no bo przy jednej szachownicy może usiąść 6-latek, przy drugiej emeryt, a każdy z nich ma dokładnie tyle samo czasu na znalezienie dobrego ruchu. W lipcu rozpoczęło się Grand Prix w szachach szybkich. Pierwsza runda jest już za nami, ale kolejna odbędzie się 18 października. Organizatorzy mają też 20 nowych kompletów, więc można przyjść, zagrać i sprawdzić, czy strategia z kanapy działa również przy szachownicy.
1: WPP na 101,4 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: No sołdynie, które stawiamy jesienią na parapecie, i jest Nadia. Ta wyhodowana na Podhalu waży 683 kg i zajęła trzecie miejsce w kraju. No i jak tutaj czytam, w szczycie wzrostu potrafiła wypić nawet 1000 litrów wody dziennie. Do transportu potrzebowała przyczepy i ładowarki. No i trudno się dziwić, no bo przy takiej wadze to już właściwie nie warzywo, tylko ładunek ponadgabarytowy. No hodowca natomiast ma większe ambicje, bo polski rekord wynosi 918 kg i on chce go pobić.
1: Radio Wrocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po. Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w wózce. Plaża po tygodniu została posprzątana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście, na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę.
1: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po dwóch latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniekowicz.
3: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
1: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
4: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
1: A z tego powodu miod prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Ustce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o dywizję A i elitę tych rozgrywek. Niezależnie od wyniku, Jan Urban wydaje się być spokojny o swoje miejsce na ławce trenerskiej.
6: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby nie zmienić. Natomiast, my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
5: Większe problemy mają nasi rywale. Rumunia przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-2, a następnie u siebie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Selekcjoner Gorge Hadzi, jak pisze rumuńska prasa, ma dziś zagrać o posadę trenera. Myślę, że będzie to pojedynek dwóch zranionych drużyn. Nie pojechaliśmy na mundial i nie zaczęliśmy dobrze Ligi Narodów. Dla dlatego oba zespoły będą walczyć z całych sił i będzie to piękny mecz. Hadzi w Rumunii uznawany jest za legendę futbolu, ale ostro był krytykowany ostatnio za eksperymenty ze składem. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. A w zakończonych wczoraj meczach trzeciej kolejki Ligi Narodów w Dywizji A Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały pewnie 2-0 Serbię, a Dania przegrała u siebie z Portugalią 2-4. Po dobrym turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, kiepski wynik notuje Maja Chwalińska. Polka w swoim pierwszym meczu w turnieju w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrębską. W meczu ugrała raptem 4 gemy i po dwóch setach 6-3, 6-1 ostatecznie żegna się z turniejem China Open. Dziś na kortach w Pekinie powalczą jeszcze Magdalena Fręk w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową oraz Hubert Hurkacz z Francuzem Arturem Żeą.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słonecznie dziś w całym kraju, jedynie na zachodzie i na północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 20 do 25 stopni taka temperatura na przeważającym obszarze kraju. Trochę chłodniej na północnym zachodzie, lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam do 17, miejscami 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Na naszych radiowych zegarach parę minuty po godzinie 9:00. Piątek idzie swoim rytmem, robota no powoli posuwa się do przodu, a u nas jak zwykle sporo dobrej muzyki, no i najważniejsze informacje z regionu w ciągu najbliższych godzin. No także bądźcie z nami na bieżąco, podkręćcie głośniki.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

No i teraz po otwarciu ronda kapitulna wracają też normalne trasy autobusów MPK. Linie 1 i 11 przestają korzystać z tymczasowych przystanków przy Miłej i Arentowicza. Wracają za to przystanki Kapitulna 01, Kapitulna 02 i Długa 01, czyli po miejskich objazdach autobusy też wracają do swojego normalnego życia.

0: No to słuchajcie, jeżeli wasz sobotni plan zakłada coś więcej niż kanapę, no to Browar B ma propozycję z gatunku tych głośniejszych. W sobotę o godzinie 16:00 druga edycja Włocławek Rock Festival zagra kilka bardzo fajnych zespołów z Polski, Holandii i Niemiec. No będą też bliskie spotkania z Piotrem Łukaszewskim, związanym m.in. z zespołem Ira. Krótko mówiąc, warto w sobotę spędzić czas na rockowo.
1: Po polsku.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: No to słuchajcie, no bo jeżeli śpiewacie pod prysznicem i od dawna podejrzewacie, że sąsiedzi mają tego dość, no to jest jeszcze inna droga. Telewizja Polska uruchomiła zgłoszenia do polskich preselekcji Eurowizja 2027. Można zgłaszać piosenki do 15 listopada. Utwór nie może być dłuższy niż 3 minuty i musi być wydany nie wcześniej niż 1 września tego roku. No potem wiadomo, przesłuchania na żywo w Warszawie, finał na początku przyszłego roku, no a zwycięzcę wybiorą widzowie w głosowaniu SMS. No także, jeżeli chcecie, no to to może być dla was szansa.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę, sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
1: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
3: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
1: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
4: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
1: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny i może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
1: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Końcówka tygodnia słoneczna. Nigdzie nie powinno dziś padać, pokropić może jedynie pod wieczór na krańcach zachodnich. Ale w całym kraju bardzo ciepło. Do 20-23 stopni maksymalnie. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich. Tam do 17-19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: 10:00 na naszych radiowych zegarach. Piątkowe przedpołudnie w pełnej krasie. Przed nami cała masa dobrej muzyki i konkretne, świeże informacje z miasta i regionu. No także jeżeli szukacie dobrego tła do pracy albo na trasę, no to jesteście we właściwym miejscu. Włączcie głośniej, no a my już teraz lecimy z kolejnymi numerami.
8: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Jest 2 października, więc do wszystkich świętych jeszcze trochę czasu zostało, ale no właśnie, to jest ten czas, że tutaj już taka rozpoczyna się cmentarna moda. No i w kwiaciarniach pojawiają się już biele kremy, burgundy, brązy i głęboka zieleń, do tego liście, trawy, szyszki i gałązki. Także można wybrać klasyczny wieniec, bukiet albo stroik, no bo nawet tutaj trendy mają swoje 5 minut. No ale wygląda na to, że tegoroczna jesień na cmentarzach będzie raczej stonowana niż krzykliwa.
1: Radio Wrocławek. Po polsku. Mamy wszystko.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Furkanto zaprasza na otwartą próbę. Włocławska spółdzielnia mieszkaniowa przygotowuje się na nowy sezon grzewczy. Oraz muzyka jako wsparcie w depresji. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Już jutro o godzinie 10 w sali kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Wiejskiej 29 w Włocławku odbędzie się otwarta próba chóru Kanto. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowej kampanii Muzyka – wsparcie osób w depresji. W spotkaniu może wziąć udział każdy, nie jest wymagane doświadczenie wokalne. Wystarczy przyjść i wspólnie pośpiewać. Ogólnopolskim koordynatorem kampanii jest Fundacja Hurtownia, która promuje śpiew choralny i integruje społeczność osób śpiewających. Mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych. Mówi Piotr Grudziński, prezes WSM we Włocławku.
2: Ponad 20 milionów to są koszty włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. Po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy, te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców. Władze włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia, mówi Piotr Grudziński, prezes WSM we Włocławku.
2: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle. Prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować się na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła. Przy Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku udostępniono stację, do której można oddawać drobne elektroodpady. Trafią tam m.in. zużyte baterie, telefony, ładowarki i niewielkie urządzenia elektryczne, zgodnie z oznaczeniami na punkcie. Elektroodpadów nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników. Odpowiednia zbiórka pozwala bezpiecznie zagospodarować zużyty sprzęt i odzyskać cenne surowce.
0: To jest Puls Włocławka. WPP na 101,4 FM.

Jest przed godziną 11, więc czas powoli kończyć ten piątkowy poranek. Wielkie dzięki, że spędziliście ten czas razem ze mną przy mikrofonie Bartek Skrajnowski. Zostawiam was z doskonałą muzyką na resztę dnia i cały weekend. Życzę wam mnóstwo słońca i odpoczynku, a słyszymy się ponownie w poniedziałek o 6 rano. Do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ulga dla kierowców. Ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 20 zł 30 groszy na litrze. O ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
2: To zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
1: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Orchowski.
3: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO, liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
4: My nikomu nie ugrażamy.
3: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
1: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzydnik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
5: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
1: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Pod wieczór może padać niewielki deszcz na krańcach zachodnich, a w ciągu dnia bardzo ciepło, jak na jesień, bo do 20-23 stopni maksymalnie, nieco chłodniej na północnym zachodzie i lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Psychobedia, a ze mną Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
1: Ewa, rozpoczęła się jesień, a wraz z jesienią, ja nie wiem, czy to już tak sobie powtarzamy, że mamy tą tak zwaną jesienną chandrę, czy naprawdę coś jest na rzeczy i nie mamy prawo poczuć się na chwilę gorzej.
4: Myślę, że mimo wszystko nie jest to przesada i jak najbardziej przy takich generalnie przesileniach różnego rodzaju, nie tylko tym jesiennym, ale również tym wiosennym, kiedy teoretycznie zmienia się na lepsze, to jednak nasz organizm potrzebuje nieco czasu na to, by przystosować się do tych zmian, w związku z czym nasza psychika jednak też w tym momencie odczuwa te zmiany i często jest nam trudno się zaadaptować do tego, co jeszcze przed chwilą wyglądało zupełnie inaczej.
1: Jak długo ten okres adaptacyjny może trwać?
4: Jeśli trwa do, powiedzmy, gdzieś tam tygodnia, czy nieco powyżej, to jest to dla nas informacja, że okej, tak naturalnie po prostu oswajam się. Ale jeśli mówimy o takich oczywiście bardzo intensywnych objawach, bo może być tak, że będzie to trwało 3 tygodnie, ale delikatnie i co jakiś czas, więc to wtedy nie jest niepokojące. Ale jeśli przez 2 tygodnie, prawie codziennie, czujemy się naprawdę źle, nie chce nam się wstać z łóżka, nie mamy ochoty nic robić, jeść nam się nie chce, ciężko jest nam zebrać myśli, ten nastrój jest taki nieciekawy, to już jest jasny sygnał alarmowy, że jednak może dziać się coś więcej niż tylko kwestia zmiany pogody i warto wtedy zacząć reagować i szukać pomocy u specjalisty.
1: No właśnie, do rozmowy wracamy już za chwilę po krótkiej przerwie.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: objawy jesiennej chandry, a jakie są objawy jesiennej depresji, bo to jest zdecydowana różnica i jak je odróżnić, kiedy już zbliżamy się do tego niebezpiecznego momentu, żeby szukać pomocy.
1: Wbrew pozorom, te objawy będą się dosyć mocno nakładały tak naprawdę i bardzo istotnym czynnikiem będzie tutaj właśnie ten czas, a więc i w takim stanie depresyjnym i po prostu w takim obniżeniu nastroju związanym z przejściem z wiosny do jesieni może się pojawić taka
0: czasu,
1: właśnie tak apatia, ale też trudności ze wstawaniem, czy trudność z zasypianiem, trudność ze snem w nocy, trudności związane z przyjmowaniem pokarmów, bo zmieniają się też te pory naszego funkcjonowania i tego szczytu naszej energii, a więc to też będzie miało ogromne znaczenie. Kwestie związane z tym, czy nam po prostu tak najbardziej ludzko mówiąc się chce działać, czy też czujemy, że zdecydowanie ktoś nam ten prąd odciął i czujemy się fatalnie. Jeżeli to jest takie głównie gdzieś tam narzekanie na pogodę i zwracanie uwagi na to, że no jest mi po prostu tak źle, bo ja lubię ciepło, lubię jak jest słońce i teraz po prostu ciężko jest mi się przyzwyczaić i mi tego brakuje, ale mam w to wgląd i rozumiem też, że no nie mam na to zbyt wielkiego wpływu i chcę się mobilizować, działać dalej, to prawdopodobnie mamy do czynienia bardziej z tym stanem takiej jesiennej chandry. Natomiast jeżeli jednak to nas bardzo intensywnie przytłacza, bardziej są to takie sygnały wręcz z zewnątrz, że coś się z tobą dzieje, że coś jest nie tak, że widzimy, że trudno jest ci wstać, że jesteś taki nieobecny w tej pracy na przykład, że ten nastrój jest zupełnie inny, to może być dla nas wtedy bardziej jasny sygnał w kierunku właśnie już rozwoju objawów typowo depresyjnych.
0: A depresja, jeśli depresja, to co? Psycholog, czy udajemy się do psychiatry po leki?
1: Wszystko tak naprawdę zależy od intensywności objawów, bo nie każda depresja wymaga tego, aby podjąć się od razu leczenia farmakologicznego, ale też wiele z tych stanów depresyjnych jednak jest konieczna do zaopiekowania właśnie poprzez leki, a więc wtedy konieczna jest wizyta u psychiatry. Jeśli nie mamy takiej pewności, ale też czujemy, że to nie jest jeszcze taki bardzo paraliżujący nas stan, to warto zacząć od wizyty u psychologa i skoncentrowaniu się na tym, czy są jakieś konkretne rozwiązania, czy możemy zrobić coś, żeby poczuć się lepiej, żeby się zaktywizować i przy współpracy z psychologiem po prostu wdrażać taki konkretny plan. Jednak jeśli to nie skutkuje, wtedy kierujemy się do psychiatry. Czasem też zdarzy się tak, że idziemy do psychologa, a on jako osoba taka bardziej obiektywna daje nam jasny sygnał, że tutaj możemy pracować oczywiście w kontekście psychologicznym, ale dodatkowo leczenie farmakologiczne będzie niezbędne. Także jeśli mamy wątpliwość, to warto udać się do psychologa, on w razie czego nam podpowie, natomiast jeśli widzimy, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko, możemy zacząć od wizyty u psychiatry, ale on z kolei też najczęściej zaleci, aby obok leków również wdrożyć wizyty psychologiczne czy też psychoterapię.
0: Do rozmowy z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem, wracamy już za chwilę, zostańcie Państwo z nami.
2: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: O jesiennej chandrze dziś rozmawiamy w Psychopedii. Ewa Witkowska-Malinowska. Ewa, powiedz jeszcze, czy jesienna chandra dotyka też dzieci? Bo one wydawać by się mogło, że nigdy nie tracą energii. Jakby te baterie były naładowane cały czas. No ale jednak to do końca tak nie jest.
2: Z pewnością dotyka w mniejszym stopniu, dlatego że dzieci zwracają większą uwagę tak naprawdę nie tyle na samą pogodę, co na to, co się wydarza, jakie wydarzenia mają w danym momencie u nich miejsce, a często jesień jest dla nich takim dodatkowym wyzwaniem i fajnym czasem, bo szkoła, przedszkole mówi, a to przynieśliście żołędzie, kasztany i można wyciągnąć rodziców na spacery i dzieciaki wbrew pozorom często się po prostu z tego cieszą. Natomiast oczywiście jak najbardziej również może być tak, że dziecko jest jednak podatne na te zmienne warunki pogodowe, na to, że mniej jest tego światła słonecznego, szczególnie jeżeli są jakieś niedobory witaminy D3 i wtedy ten nastrój rzeczywiście może również być znacząco obniżony.
1: Rozumiem, że rodzic obserwuje i podobnie jak o tym, jak mówiłaś, co dotyczy dorosłych, czyli jeżeli to jest taki czas przejściowy, taki tydzień, gdzie no faktycznie musi się dostosować do tego, że wstaje, nie ma słońca, a wręcz przeciwnie, za oknem jest deszcz, utrzymuje się w takim krótkim czasie, to po prostu próbujemy z tego wspólnie wyjść, a jeżeli to jest coś dłuższego, no to idziemy po poradę do specjalisty.
2: Zdecydowanie tak, dokładnie, chyba że w kontekście dziecka coś nas bardzo intensywnie niepokoi. To jest taki stan, który zmienił się z dnia na dzień i może nie trwa 2 tygodnie, ale trwa 4 dni, a dziecko codziennie nie wychodzi w ogóle z łóżka i nie jesteśmy w stanie zmobilizować go ani do ubrania się, ani do pójścia do szkoły, ani nie chce jeść, ani wykonywać żadnych innych czynności, a jednocześnie wiemy, że nie jest to choroba, tylko właśnie jakaś kwestia psychiczna, więc wtedy na pewno zwracamy się o pomoc wcześniej, bo im wcześniej w takich sytuacjach, tym lepiej, chyba że jednak czujemy, że po prostu na początek możemy wdrożyć własne oddziaływania i widzimy też, że one przynoszą efekty niekoniecznie od razu spektakularne, ale jeśli choć trochę się poprawia, no to znaczy, że też jednak mamy jeszcze wpływ i możemy podziałać samemu.
1: A teraz posłuchamy wspólnie dobrej muzyki i słyszymy się już za chwilę.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Rozmawiamy dziś o jesiennej chandrze. No już o objawach powiedzieliśmy, o tym, jakie odróżnić jesienną chandrę od tej depresji takiej jesiennej, albo w ogóle takiej już, która dotyka nas bez względu na porę roku. A powiedz teraz, bo na koniec zostawiłam najlepsze, jak sobie z tym poradzić? Czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby przetrwać to w miarę jak najlepiej dla siebie w takim dobrostanie? I na przykład, czy to, jak się ubieramy, ma znaczenie? Czy to, z kim się spotykamy, w tym czasie ma znaczenie?
2: Zdecydowanie wszystko to i jeszcze więcej będzie miało znaczenie. Będzie miało znaczenie nasze nastawienie, bo jeżeli my już w połowie września myślimy, zaraz przyjdzie ta jesień, będę czuć się tak źle, będzie tak szaro, buro, ponuro i będzie dla mnie nieprzyjemnie, no to szanse na to, że tak będzie, są ogromne. Jeśli się nastawimy na to, że tak, rzeczywiście wiem, że przyjdzie taki czas, kiedy tego słońca będzie mniej, ale jestem w stanie na przykład wtedy zadbać o to, żeby więcej spotykać się z ludźmi, którzy przekazują mi też taką pozytywną energię. Zadbać właśnie o to, żeby gdzieś więcej kolorów wprowadzać właśnie w ten swój ubiór po to, żeby jednak również czuć, że jednak te kolory nadal są z nami i nie wszystko się kończy na ostatnim dniu lata, tak? Także na pewno tutaj możemy dużo zrobić dla siebie już wcześniej, planując też i będąc w takiej pełnej świadomości, że to rzeczywiście przyjdzie, to jest nieuniknione, ale jednocześnie zakładając sobie jakiś taki konkretny plan na to, co jest dla mnie przyjemne. Są ludzie, którzy ten jesienny czas traktują też jako taki, gdzie można nadrobić czytanie książek, zapalić ulubione świeczki, wypić taką typowo jesienno-zimową herbatę, a więc kiedy szukamy tych zasobów w jesieni, to okazuje się, że często jest ich też całkiem sporo. Jeśli nie będziemy koncentrować się tylko na minusach, ale również na plusach, to może się okazać, że ta jesienna chandra jednak wcale do nas nie przyjdzie, albo tak tylko nas delikatnie muśnie.
1: Tylko nas delikatnie muśnie, a jeśli chodzi o dzieci, jeszcze zapytam, bo no z siłą rzeczy szybciej robi się ciemno, więc też nie ma tych aktywności na powietrzu tyle, no bo pogoda jest bardzo zmienna. No a dziecko jak się nudzi, to jest marudne, to jest trochę nieznośne i mówimy o też przechodzi jesienną chandrę. Warto chyba też zadbać o to, żeby pomyśleć nad tym, jak spędzać czas w zupełnie innych okolicznościach z dzieckiem.
2: Tak, zdecydowanie i tutaj na pewno ogromnym plusem będzie zaplanowanie wszelkich zabaw sensorycznych, które możemy zaplanować właśnie z użyciem tych jesiennych darów, dokładnie, i wszelkie właśnie szyszki, liście, ale i to, co mamy w domu, kasze, ryże i wszelkie inne kwestie tutaj będą nam przychodziły z pomocą. Dzieciaki świetnie się do takich zabaw adaptują, bardzo je lubią i często okazuje się, że jednak ten nawet najdłuższy jesienny czy zimowy wieczór przeradza się w bardzo fajną zabawę, o ile jesteśmy gotowi na odrobinę bałaganu, ale później można również przez zabawę wspólnie posprzątać i nawet to nie będzie nam straszne.
1: To jest możliwe, drodzy rodzice, mówi mama dwójki dzieci, także.
2: Zgadza się.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią. Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
2: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
1: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
3: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4: My zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
3: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
1: Wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii będzie można składać od 20 października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 miliard złotych, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
5: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest to ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
1: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami. Ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pierwszy piątek października pogodny i słoneczny w większości regionów. Tylko na zachodzie i na północnym zachodzie może się dziś miejscami chmurzyć, a pod wieczór na krańcach zachodnich może bardzo słabo i przelotnie padać deszcz, a na termometrach dziś w większości regionów od 20 do 23 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: No i jesteśmy po 12:00 piątkowej, już popołudnie, polska złota jesień i będzie się działo w najbliższy weekend w regionie nie tylko ze względu na niższe ceny paliw, bo rozpoczyna się też sezon koszykarskiej ekstraklasy. Z kim zagrają Rottweilery? O tym porozmawiamy sobie za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
7: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Czas rozpocząć sezon koszykarskiej ekstraklasy, ale trzeba będzie poczekać aż do końca weekendu, aż do poniedziałku, bo w najbliższy poniedziałek o 19 w Hali Mistrzów Rottweilery zmierzą się z Górnikiem Wałbrzych. Trzymamy kciuki za zwycięstwo, no i oczywiście trzymamy kciuki za to, aby ten sezon był zdecydowanie lepszy od ostatniego. Chociaż z drugiej strony gorszy to już chyba być nie może, nie?
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jak radzić sobie z jesienną depresją? Oraz ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia, mówi Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog.
2: Temu sprzyja, chociaż dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku tradycyjnie.
3: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
2: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny. A możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
1: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Ten weekend nie będzie łatwy dla kierowców. Niedziela upłynie pod znakiem półmaratonu Włocławek. W 13. edycji biegowej imprezy weźmie udział około 800 zawodników. Zawody rozpoczną się o godzinie 11:00 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Leśnej. Trasa wiedzie przez wszystkie włocławskie osiedla i liczy ponad 21 km. Organizatorzy szacują, że półmaraton zakończy się około godziny 14:00. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
4: O godzinie 11:00 wówczas przez bramę główną stadionu uczestnicy biegną ulicą Okrężną, dalej ulicą Leśną. Te ulice przy Hali Mistrzów Sportowa, Kazimierza Górskiego, ulica Piaski w kierunku Ostrowskiej i te ulice, które wymieniłem, mniej więcej kilkunastominutowe zamknięcia są przewidywane przez organizatora. Od Ostrowskiej pobiegną aleją Kazimierza Wielkiego, prawy pas jezdni będzie wyłączony przez około 30 minut, tak jest zakładane. Następnie dobiegną w kierunku ulicy Alei Królowej Jadwigi, w stronę osiedla Południe, między innymi Kruszyńska jest w planach, także Zbiegniewska, ta trasa jest przecież niezmienna. Kaliska, Węglowa, Wiejska i tak dalej w kierunku Robotniczej, następnie Kapitulnej. Tutaj na osiedlu Południe te zamknięcia mogą potrwać już dłużej. 40-45 minut to jest wszystko uzależnione pewnie od tempa ostatniego zawodnika, który będzie biegł. No i następnie część Zazamcza Obwodowa, czyli ulicą Lisek, ulicą Wysoką, przez Park Słodowo, następnie na Park Sienkiewicza, deptakiem na bulwarach. Tym deptakiem wybiegną na wysokości Zespołu Szkół Chemicznych. Tam ulica następnie to jest Łęcka, Ogniowa, Królewiecka. Tutaj no już te zamknięcia pewnie ponad godzinę mogą potrwać. Następnie pobiegną ulicą Chopina w kierunku Chmielnej. No i tak stopniowo będziemy się zbliżać do stadionu przez Rejmonta, Kasprowicza, Trauguta, Kraszewskiego. No i już później odbiją z powrotem w Okrężną i Leśną. Pod koniec tego biegu te zamknięcia mogą trwać już nieco dłużej, około półtorej godziny. No ale mówię, to wszystko jest uzależnione od tempa, no pewnie ostatniego zawodnika.
1: Podsumowując, jeśli planujemy podróż autem po Włocławku w niedzielę, to najlepiej po południu. Godziny zamknięcia poszczególnych ulic w czasie półmaratonu są szacunkowe. Wszystko zależy od tempa, w jakim trasę będą pokonywać zawodnicy.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Rozpoczynający się weekend, a konkretnie w niedzielę, będzie paraliż ulic Włocławka. Dlaczego? Ponieważ odbędzie się 13 już półmaraton Włocławek i w niedzielę od godziny 11 mniej więcej biegacze będą ścigać się na ulicach stolicy Kujaw. Co to oznacza? Że po prostu jeździć będzie trudno. Jeżeli planujecie jakąś podróż w niedzielę po ulicach stolicy Kujaw, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Od 11 pojutrze 13 półmaraton Włocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne. Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
2: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
1: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
3: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
1: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
4: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
1: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
5: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
6: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
1: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogodna, słoneczna i bezdeszczowa złota polska jesień dziś praktycznie w całej Polsce. Tylko na zachodzie i na północnym zachodzie może się nieco bardziej chmurzyć, a dopiero pod wieczór może tu też przelotnie i słabo padać deszcz. A dziś na termometrach w zdecydowanej większości regionów od 20 do 23 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Piątek to jakoś tak więcej w nas miłości od razu. Póki co. Dziś wieczorem do gry wraca piłkarska reprezentacja Polski. Też bym wolał, żeby odwołali, żeby rozwiązali. No ale niestety będą nas torturować. Zagrają z Rumunią. Choć trzeba przyznać, w tym miesiącu Polacy jeszcze nie przegrali. Jeszcze, bo początek meczu o 20:45.

0: co z tym paliwem. Po tym orędziu prezydenta podpisał ustawę, rząd informuje, że już nawet w weekend możemy zapłacić na stacjach mniej. Program CPN powraca i uwaga, złoty 20, złoty 30 na litrze, w dół. Tak obiecał Andrzej Domański, minister finansów, i zapowiedział, że ta zmiana ma pojawić się jeszcze w tym tygodniu, jeszcze w weekend. Ja ufam, znaczy się nie politykom. Ufam mojemu autu, że na świecącej się rezerwie do tej chwili da radę dojechać.
1: WPP na 101,4 FM.

Wróćmy do wczorajszego przemówienia prezydenta do narodu. Złośliwi by tak powiedzieli, ja oczywiście złośliwy nie jestem, ale złośliwi by powiedzieli. Tak często wetuje, że jak już coś podpisał, to musiał z tej okazji nawet orędzie zrobić.

0: popołudniowe przeboje.
1: Jak zawsze gorące.
0: Ale noce już chłodne. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Ile w regionie kosztuje opał? Nie jest tanio. Nie jest tanio. Peleta 1, nawet 2400 za tonę. Węgiel 1800. Ekogroszek 2200. Drewno 300 zł za metr. Tylko myślę o tych cenach i od razu mi cieplej, no. Bo krew się gotuje.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny. Dzięki naszej ustawie dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
1: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskiem. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
3: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i jej posłanka Joanna Wicha.
4: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzin pod komisji.
3: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
1: Ponad 29 miliardów złotych wyniósł na koniec sierpnia zysk banków. Podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
5: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
1: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca i ciepło, chmury jeśli się pojawią, to na zachodzie i na północnym zachodzie i dopiero pod wieczór może tu przelotnie padać słaby deszcz. A na razie bez deszczu i pogodnie na termometrach od 20 do 23 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Naukowcy wybrali najpiękniejsze imię świata, chociaż wiem, no ciężko jest piękno określić naukowo. Ale oni mówią, że się udało. Przeanalizowali 100 imion i pod względem rytmiki, fonetyki itp. wygrała Zofia. W zasadzie to Sophie, bo to brytyjscy naukowcy. Sophia, Sophie, Zofia to był jeden z argumentów. Występuje na całym świecie. Co ciekawe, w pierwszym półroczu tego roku to najpopularniejsze imię, jakie jest nadawane w Polsce. No mamy gust, krótko mówiąc, mamy gust. Tylko co jeśli urodzi się chłopiec?
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

ale ten czas leci. Drugi dzień października, patrzę sobie w kalendarz, Dzień Anioła Stróża. Więc panie, panowie, dzisiaj przy piątku lepiej uważajmy, nic głupiego nie róbmy. Anioł Stróż ma święto, no to i wolne pewnie, może nie pomóc.

0: być kochana.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Czy będziemy bogaci, panie prezydencie?
3: Na pewno jesteśmy bogaci w historię i po raz kolejny dzięki miejskim inwestycjom tak naprawdę odsłaniamy kolejne karty tej historii, bo na początku 2000...
2: Dla niewtajemniczonych może tak woli we śnienia znaleziono skarb na Rogu Tomskiej, tak? I 3 maja.
3: Też.
2: I
3: no
2: jeszcze
3: właśnie,
2: jeden
3: też.
2: Skarb na
3: I
2: ulicy
3: na Królewieckiej 12, tak jest. A jeszcze przypomnę, że nie tak dawno, bo na początku 2024 roku w Wiśle znaleźliśmy miecz wikinga. Więc tak, te inwestycje miejskie powodują, że te karty historii naszego miasta się odsłaniają coraz mocniej, coraz silniej. I o tyle, o ile w przypadku Tumskiej mamy do czynienia, no właściwie z takim włocławskim skarbem z Tumskiej, który pokazuje też, że ta ludność przedwojenna włocławska, no tak mówi też legenda, w obawie przed okupantem po prostu część swoich kosztowności, które ich rodziny gromadziły, schowała.
2: Znaleziono, przepraszam, tak w jednym miejscu? Czy
3: i schowała
2: należało?
3: Skutecznie.
2: No, to no właśnie,
3: tak,
2: na lata,
3: W jednym miejscu od ulicy Tumskiej faktycznie te kosztowności zostały odkryte.
2: Bo to
3: odkryte.
2: Były kosztowności, biżuteria, to były
3: na przykład damski zegarek złoty wysadzany brylantami, jak tutaj pani archeolog stwierdziła, wygląda na XVIII-wieczny, więc faktycznie, no, coś pięknego. To akurat widziałem na własne oczy, więc o tym mogę powiedzieć. Natomiast co też dla mnie ważne, w ramach tych prac archeologicznych, no, znaleźliśmy ślady zabudowań, też średniowiecznych, z tej części miasta, czyli, no, takiego średniowiecznego naszego grodu włocławskiego, więc to też myślę, że dla historyków będzie duża atrakcja. Natomiast kilka tygodni dni temu na Królewieckiej 12, to też miejska inwestycja, znaleziono, no, już dużo młodszy skarb, dlatego że 20-wieczny, marki niemieckie, srebrne i złote monety, ale ich mnogość wskazuje, że to też pewnie w jakimś celu zostało schowane przez
2: ówczesnych. Co się będzie z tymi skarbami dalej działo? Jakie będą ich losy? Czy one zostaną we Włocławku?
3: No to jest takie moje marzenie, żeby jeden i drugi skarb został we Włocławku i został odpowiednio wyeksponowany, dlatego że to jest jednak świadek naszej historii.
2: A ktoś oszacował wartość taką materialną tych skarbów, czy jeszcze nie? Czy to
3: nie
2: będzie
3: wiem.
2: W ogóle przed,
3: Nie, myślę, że to będzie. My jesteśmy, i to też myślę ważne, dlatego że jako miasto ponosimy odpowiedzialność za konserwację tych skarbów. Jeden, ten młodszy, został już zakonserwowany, no ale tutaj jak gdyby to nie było duże wyzwanie, dlatego że tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z monetami srebrnymi i złotymi, więc to konserwuje się dość prosto. No, dużo większym wyzwaniem jest ten skarb z Tumskiej. No i ten skarb z Tumskiej teraz zostanie poddany konserwacji i ta konserwacja, no, będzie pewnie...
2: Długo trwała?
3: Nawet specjaliści mówią, że może potrwać do 2 lat, dlatego że tam to nie jest tylko i wyłącznie kwestia kosztowności, ale również też takich świadków, na przykład papierowych naszej historii, więc to na pewno będzie wymagać dużo większych nakładów i zabiegów, ale myślę, że warto, dlatego że tak jak już powiedziałem, to jest element naszej historii, naszej tożsamości i tego, jak Włocławek przed II wojną światową i wcześniej wyglądał.
2: A dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
3: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.
1: To jest temat na 101 i 4 FM.

O cenach sobie porozmawiajmy. Sprawdzono na podstawie dekady, na podstawie 10 lat, jak rosła cena żywności w Europie. W Polsce, trzymajcie się mocno, o 70%. Kosmos. Są jednak też pozytywne wiadomości. U nas mocno, ale to i tak 7 miejsce w Unii Europejskiej. Nie jest dobrze, ale najważniejsze, sąsiedzi mają gorzej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
3: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatem.
2: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
3: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
2: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie między innymi regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
1: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend, teraz w poniedziałek, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a oleju napędowego maksymalnie 7 zł i 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Za oceanem osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
4: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
1: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
5: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
1: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogodna, słoneczna jesień utrzyma się jeszcze w ten weekend. Jutro od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 na południu. W niedzielę przelotny deszcz na Kujawach, na ziemi lubuskiej, a także na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. A na termometrach od 16 do 20 stopni w niedzielę.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Czym żyje internet? Ślubem Filipa Heizera i jego żony Bianki. I się okazuje, że ta pokazała swój dowód osobisty, żeby udowodnić, ile ma lat. Okazuje się, że 2006 rocznik. Wyobrażacie sobie, że ona nie pamięta, iż Dudka na mundial nie wzięli? No ja nie wiedziałem, że istnieją już tacy ludzie i jeszcze śluby biorą. W każdym razie małżeństwo Heizerów wrzuciło drugi odcinek swojej opowieści. Więc jeżeli szukacie pomysłów na wieczór, to jest chociażby opowieść Heizerów albo konkurencja mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. To przy tym wyborze ja już bym wolał pójść na kolonoskopię.
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Dzisiaj jest pewna telewizyjna rocznica. Właśnie 2 października 1992 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka polskiej edycji Koła Fortuny. Czyli to, jak dobrze liczę, 34 lata, a ja cały czas czekam, aż Kasia odsłoni te cztery litery.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Międzyosiedlowy basen miejski zamknięty do odwołania. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy w Lubaniu. Oraz MOPR wspiera mieszkańców w dostępie do opieki długoterminowej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku poinformował o zamknięciu międzyosiedlowego basenu miejskiego do odwołania. Powodem jest zanieczyszczenie wody bakteriami. O ponownym otwarciu obiektu poinformujemy po opublikowaniu kolejnych komunikatów. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów. Mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.
2: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu

0: Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7 070 000 zł. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4 600 000 zł.
1: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek. W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mówi Eneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumianej pomocy społecznej.
1: Mówi Roman Gołębiewski, starosta wocławski.
3: Piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy Wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dzienny Dom Pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wocławku pełni funkcję koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Jego zadaniem jest pomoc mieszkańcom w znalezieniu odpowiednich usług i świadczeń dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub realizacji zaleceń terapeutycznych. Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług sąsiedzkich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej.
4: Słuchacie Pulsu Wocławka.

Widzę taki nagłówek w internecie, będę cytował: Kazik Staszewski mówi: wydaje mi się, że napisałem już wszystkie swoje piosenki. No i jest takie prawdopodobieństwo, że wszystkie piosenki Kazika Staszewskiego są napisane przez Kazika Staszewskiego. Oprócz tych, które są napisane przez Stanisława Staszewskiego. No każdy to wie i mi się wydaje, że nawet było tutaj pewne nawiązanie. No bo w końcu idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę, nie?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne. Dorota Wardycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
1: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
3: Na prawo!
4: Włączamy sygnały świetlne dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
1: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy. Idą zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
5: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii. Na przykład parkingu, tak?
1: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W weekend pogodnie, słonecznie i przeważnie dość ciepło. Jeśli chodzi o jutro, to na termometrach od 17 do 23 stopni, przeważnie słonecznie, chmury tylko na zachodzie. W niedzielę już od 16 do 21 stopni. Deszcz może się pojawić na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Kujawach i w województwie lubuskim.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Zajrzyjmy sobie do kina, bo okazuje się, że w świecie portali z wideo, z serialami, kino ma się całkiem dobrze i widać to na podstawie Lalki z Marcinem Dorocińskim. Mimo że jest konkurencja, no właśnie, internetowa, serialowa, to uwaga, sprzedano już 300 tysięcy biletów. Nie chodzi o to, że tyle osób było, ale tyle biletów już zarezerwowano, kupiono, bo to jest, można by powiedzieć, klasyczna szkoła Andrzeja Wajdy. Nie przejmuj się sukcesem, szkoły i tak pójdą.
7: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Czytam sobie kalendarz. Drugi dzień października, jest pewne święto. Przy piątku, uwaga, mamy Międzynarodowy Dzień Uśmiechu. Tak patrzę, tak widzę. Nie, no co to ma być? Mam pewien apel. W sumie to nie ja mam ten apel.
1: Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: PiS we Włocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok oraz jak radzić sobie z jesienną handrą. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość we Włocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych, mówi Anna Borowiak, poseł na Sejm RP.
2: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze ostrożnościowej, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić sobie mówi program cięć, program równoważenia budżetu państwa.
1: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych. PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia. Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych. Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5,19 zł za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna handra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia, mówi Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog.
3: Temu sprzyja, chociaż dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku tradycyjnie.
4: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną handrą?
3: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny. A możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
1: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną handrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Znamy ceny paliw, które będą obowiązywać jutro, bo od jutra wraca program CPN. No będzie taniej. Litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,73, tej 98, 7,59, natomiast diesla 7,88. To są ceny, które zapłacimy maksymalnie jutro na stacjach paliw.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści, 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
2: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
3: Wysyłał wiadomości tekstowe również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujące o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego, nagrywając filmy.
2: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
1: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie. Trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły, zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend w Tatrach. W wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
4: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy hali gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
5: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny Gheorghe Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego zawodnika.
6: Lewa i lewa.
5: Lewy i jeszcze raz lewy. Na razie Hadzi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
1: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na brak słońca w ten weekend raczej nie będziemy narzekać. Jutro chmury mogą się pojawić tylko na Pomorzu i na zachodzie, na termometrach od 17 do 23 stopni. W niedzielę natomiast od 16 do 21 popadać może na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Kujawach i w województwie lubuskim.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 17:00, oczywiście piątkowe popołudnie, to już weekend, śmiało można powiedzieć. Ja przypominam o tym, że jutro przed południem nie przejedziemy włocławską Tamą i o tym będziemy sobie rozmawiać za moment. Sprawdzimy też, z kim w pierwszej kolejce koszykarskiej Ekstraklasy zagra Anwil Włocławek.
0: Włocławek, dla Was, po polsku na 101 i 4 FM.

Jutro od rana nie przejedziemy włocławską Tamą. Od 6 do 11 przeprawa będzie zamknięta dla samochodów osobowych, a przypominam, że od 22 do 6 cały czas zamykany jest most stalowy. Jutro od 6 do 11 nie przejedziemy natomiast Tamą.

Czas rozpocząć sezon koszykarskiej ekstraklasy, ale trzeba będzie poczekać aż do końca weekendu, aż do poniedziałku, bo w najbliższy poniedziałek o 19 w Hali Mistrzów Rottweilery zmierzą się z Górnikiem Wałbrzych. Trzymamy kciuki za zwycięstwo, no i oczywiście trzymamy kciuki za to, aby ten sezon był zdecydowanie lepszy od ostatniego, chociaż z drugiej strony gorszy to już chyba być nie może, nie?

0: po polsku.
1: Kilkanaście minut do 18:00. Do studia już wchodzi Patryk Jaromierski, który za chwilę przejmuje stery i przeprowadzi was w przebojowym rytmie przez te pierwsze godziny weekendu. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Od jutra paliwo będzie tańsze. Rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec. Można do Szczecina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
1: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
3: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
1: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulice Madrytu. Domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
4: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
1: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro nadal słonecznie, a chmur przybędzie na północy i na północnym zachodzie Polski. Temperatura przeważnie około 20, może 21 stopni. Cieplej na południu, nawet 23. Wiatr słaby, nieszkodliwy, a ciśnienie pozostanie wysokie i stabilne.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 w rankingu ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczasowy pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska, finalistka Roland Garosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską, a mecz śledził Błażej Kulesza.
7: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po 2. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1. Tym samym marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA Polka będzie musiała odłożyć na przyszłość.
6: A Magdalena Fręch także w drugiej rundzie przegrała w Pekinie z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6-2-6. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis zrezygnował ze startu w hali w zbliżającym się 2027 roku, aby lepiej przygotować się do pozostałej części sezonu. Podejmuję tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację, dlatego też nie zamierzam wystąpić w halowych mistrzostwach Europy w marcu w Walencji, napisał Szwed w mediach społecznościowych. Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Pekinie, które odbędą się w połowie września.
8: Dobry wieczór wszystkim w ten piękny piątkowy wieczór. Weekendik. No tak, ja to mam takie wrażenie, jakbym o tym weekendzie wspominał codziennie. Tak szybko mi ostatnio te tygodnie mijają. Czy to dobrze? Nie mam pojęcia, ale na pewno mam pojęcie o tym, że dzisiaj trzeba zarzucić na antenę coś dobrego, żeby poczuć ten weekendowy vibe. Patryk Jaremierski, zapraszam na wspólny wieczór, a to jest Radio Wrocławek.

0: I teraz uwaga.
1: Mister Polska.
0: Tak długo wpatrywał się w swoją tablicę marzeń, aż wyczarował 4 miliony słuchaczy. Łączenie polskiego rapu z holenderskim jump stylem okazało się żyłą złota, o jakiej inni mogą pomarzyć. Artysta już pakuje walizki na europejską trasę i obiecuję zabrać ze sobą zapas polskich ogórków. No ja co chwilę widzę jakieś Azjatki na TikToku, które tańczą do
1: Mister Polska.
0: Także ewidentnie mamy sukces międzynarodowy. Polska górą.
2: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Międzyosiedlowy basen miejski zamknięty do odwołania. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy w Lubaniu. Oraz MOPR wspiera mieszkańców w dostępie do opieki długoterminowej. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku poinformował o zamknięciu międzyosiedlowego basenu miejskiego do odwołania. Powodem jest zanieczyszczenie wody bakteriami. O ponownym otwarciu obiektu poinformujemy po opublikowaniu kolejnych komunikatów. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów. Mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.
2: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7,70 mln złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4,6 mln złotych.
1: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek. W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się Dzienny Dom Pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mówi Eneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć,

0: gównianej pomocy społecznej.
1: Mówi Roman Gołębiewski, starosta wrocławski.
2: Piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie.
1: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dzienny Dom Pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławku pełni funkcję koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Jego zadaniem jest pomoc mieszkańcom w znalezieniu odpowiednich usług i świadczeń dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub realizacji zaleceń terapeutycznych. Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług sąsiedzkich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej.
3: Puls Wrocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Ed Sheeran chciałby po prostu śpiewać miłosne ballady, ale Bono i tak wciągnął go w temat wojenny. Cytując: nie zamierzasz wciągać mnie w politykę? Dopytywał przerażony Ed podczas nagrywania wspólnego numeru. Po sporej aferze z wyrzuceniem Macklemore z trasy, wokalista unika drażliwych tematów jak ognia. Wychodzi na to, że bezpieczniej pisać o romantycznych spacerach niż ryzykować starcie ze sponsorami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wzrosną kary za głupie żarty przy kontroli lotniskowej. Minęło 20 lat od wejścia do służby polskich samolotów F-16. Prokurator z Opola sam usłyszał zarzuty za jazdę po alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
2: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
3: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście. Przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
4: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
3: Zmieniły się, zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są między innymi po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
1: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od 2 porażek, o czym teraz Błażej Kulesza.
8: Ewentualna porażka mocno utrudni powrót Polaków do Dywizji A.
9: Muszą być 3 punkty i tyle.
8: Mówi Wiktor Nowak, pomocnik praskiej Slawii, który błyszczał w ostatnich 2 meczach.
9: Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać.
8: Wyniki jak na razie nie odzwierciedlają stylu gry, a ta, jak mówi obrońca, Kacper Potulski, jest całkiem niezła.
10: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. My je tracili, oczywiście ten mecz ze Szwecją był nieudany pod względem defensywy właśnie. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
8: Polacy dziś będą chcieli przerwać fatalną passę w Lidze Narodów na Narodowym, bo grając na stadionie imienia Kazimierza Górskiego Lewandowskiego, jak do tej pory w tych rozgrywkach nie wygrali meczu.
7: Mecz Polska-Rumunia zacznie się o godzinie 20:45. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak reprezentujący aktualnie Holandię chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. 8-krotny zdobywca kryształowej kuli jest teraz na zgrupowaniu w Argentynie. Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 25 października w austriackim Zelden.
11: Jest kilka minut po godzinie 19. Oficjalnie piątkowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. Zapraszam dalej na najlepsze utwory na naszej antenie.
6: WPP na 101,4 FM.

Wyobraźcie sobie, że idziecie do pracy ponad 100 razy i za każdym razem robicie to całkowicie za darmochę. Fatboy Slim bawi się na Worfy Farm za free, ale cieszy się, że chociaż nie musi kupować wejściówki. Podczas gdy inni artyści walczą o miliony w kontraktach, Norman zadowala się graniem w małym namiocie. Dobrze, że chociaż organizatorzy oszczędzają na jego gaży, by przekazać miliony funtów na szpitale.

Dave Grohl znowu wkręcił swój zespół na rozgrzewkę przed koncertem australijskich królów rocka z AC/DC. Miał być tylko jeden wyjątkowy występ w St. Louis, ale wokalista najwyraźniej nie potrafi powiedzieć nie. Facet tak bardzo kocha te legendy, że zagra cokolwiek, byle tylko po swoim secie zeskoczyć pod scenę i oglądać swoich idoli. Pytanie, czy fani kupujący bilety na AC/DC w ogóle zauważą, że w gratisie dostają drugą gigantyczną gwiazdę.

Minęło 8 lat, a Polacy wciąż nie potrafią przestać katować w głośnikach utworu Kalifornia. White 2115 wykręcił 150 milionów odsłon na platformie streamingowej, udowadniając, że stary hit się nie zestarzeje. W połączeniu z YouTube'em wychodzi prawie 300 milionów razy odtworzone wspomnienie wakacji z tamtych lat. Inni raperzy wydają nowe płyty co rok, a White spokojnie spija śmietankę z jednego numeru z 2018.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr. Wielkie protesty w Hiszpanii, parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy, piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw, znacznie mniej, o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN, to po tym jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
1: Benzyna 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Z autokaru dla pasażerów w 30 minut można przekształcić go w pojazd do ewakuacji rannych. Prototyp takiego busa opracowuje firma Autosan z Podkarpacia. Z zewnątrz to zwykły autokar, który wozi 51 pasażerów. Po przeróbce może zabierać rannych z pola walki albo z miejsca katastrofy, mówi dyrektor oddziału w Sanoku Łukasz Futyma.
3: Jest to na razie nasz prototyp, chcemy go udoskonalać, korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
1: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
4: Przegramy, nie wierzę.
5: Dzisiaj będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
4: Nie bardzo.
5: Polska, biało-czerwoni.
4: Sienizna. Po ostatnim meczu...
6: Jest strasznie. Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylibyśmy wygrali.
7: Myślę, że Zieliński może się postarać.
1: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami kolejny ładny dzień. Właściwie cały weekend ma być przyjemny, słoneczny. Zachmurzenie tylko niewielkie, miejscami niebo będzie nawet bezchmurne. Temperatura około 20 stopni, najcieplej na Śląsku, jutro 23. Troszkę chłodniej nad morzem, około 18. A mamy tyle słońca, bo ciśnienie jest wysokie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest kilka minut po godzinie 20. Piątkowy wieczór trwa, a my trwamy z wami dalej i serwujemy najlepszą muzykę na głośniki. Zostańcie z nami.
0: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

Patrycja Markowska po 25 latach wreszcie uznała, że nie musi nikomu udowadniać braku pomocy ze strony taty. Wypuściła podwójny album, na którym śpiewa niżej i ciszej, bo ścieranie kolan i głośne krzyki zostawia już młodzieży. W części akustycznej słychać dosłownie każdy oddech, więc artystka musiała nieco uważać na wokalne niedociągnięcia. Teraz rusza w trasę i obiecuje podpisywać płyty po koncertach aż do ostatniego, najbardziej wytrwałego fana.

Ja jeszcze przypomnę wam o jutrzejszym Włocławek Rock Festival, który odbędzie się w Browarze B od godziny 16. Warto wpaść, jeżeli jesteście fanami mocniejszego brzmienia. Będzie m.in., jak czytam, Maciej Meller z zespołem, czy Les Uar. Także bardzo fajna ekipa do posłuchania. No, nie dajcie się prosić.

Rząd z prezydentem wreszcie się dogadali i od tego weekendu paliwo ma potanieć o całą złotówkę i 30 groszy. Prezydent ustawę podpisał, ale żeby nie było zbyt miło, od razu wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Koncerny paliwowe zapłacą 60% podatku od zysków, więc pewnie już szukają nowych sposobów na marżę. Także tankowanie przed Sylwestrem wydusi trochę mniej łez niż zazwyczaj, ale trzeba mieć też z tyłu głowy, że od 1 stycznia ten piękny sen zapewne dobiegnie końca. Tylko nie róbcie kolejek na całą ulicę. Paliwa starczy dla każdego.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny ropy zaczęły spadać, benzyna też jutro będzie tańsza. Uniwersytet Śląski gościł eksperta z NASA, ma ambitne plany. Adrian Siemieniec, trener piłkarzy Jagiellonii Białystok, zawieszony na 6 meczów za bezprawne kontaktowanie się z sędziami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny ropy zaczęły spadać. To dzięki decyzji najbogatszych państw świata, grupy G7. Uwolniły one 100 milionów baryłek paliw ze strategicznych rezerw. Rynek zareagował natychmiast. Zapasy mają trafiać na rynek przez najbliższe 4 miesiące. Decyzja państw G7 wpłynie niedługo na ceny paliw. O kulisach tej sprawy więcej Błażej Kulesza.
2: Uwolnienie zapasów diesla poprzedziły telefoniczne rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zwołał nawet wideo konferencję przywódców G7, która była poświęcona cenom paliw. Po niej w mediach społecznościowych Trump napisał, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości swoich zapasów diesla, a sprawa wzrostu cen paliwa do silników dieslowskich jest jednym z punktów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trump do tej pory obwinił Ukrainę o wzrost cen oleju napędowego w związku z atakami na rosyjskie rafinerie.
1: Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, mówił w tym tygodniu minister energii Miłosz Motyka. Podkreślał, że rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
3: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
1: Prezydent podpisał ustawę od nadmiarowych zysków firm paliwowych i od jutra na stacjach ma być taniej. Koniec o paliwach. Teraz kosmiczne plany Politechniki Śląskiej. Uczelnia chce mieć wkład w rozwój polskiego programu kosmicznego i rozwijać współpracę z NASA. W tym celu Politechnikę Śląską odwiedził menadżer misji kosmicznych NASA Artur Chmielewski.
4: Chciałbym właśnie, żeby tutaj też zainteresowano się Księżycem. Księżyc w NASA jest numer jeden. Myślimy, żeby tam być już na stałe. Tylko że to się wszystko zaczyna. Ja myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować, bo są mądrzy ludzie, bo są studenci.
1: Politechnika Śląska przyjęła na kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna 200 studentów. Trener Jagiellonii i Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Oryginalny notatnik z odręcznie napisanymi tekstami Frediego Mercurego poszedł pod młotek. Na aukcji w Londynie został sprzedany za blisko 280 tysięcy funtów. Zawiera szkice takich utworów jak I Was Born to Love You czy Living on My Own, a także My Love is Dangerous. Znalazł się na jedynym albumie solowym Mercurego wydanym w 1985 roku. Notatnik według domu aukcyjnego zachował jeszcze lekki zapach dymu papierosowego.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro bardzo słonecznie, na południowym wschodzie niemal bezchmurnie, trochę większe zachmurzenie na północnym zachodzie Polski, ale raczej nigdzie nie powinno padać. Temperatura, no właśnie, 18 stopni nad morzem, 21 w centrum, a na południu Polski nawet 23.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od 2 porażek, o czym teraz Błażej Kulesza.
2: Ewentualna porażka mocno utrudni powrót Polaków do Dywizji A.
7: Muszą być 3 punkty i tyle.
2: Mówi Wiktor Nowak, pomocnik praskiej Slawii, który błyszczał w ostatnich 2 meczach.
7: Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym
8: za długo uwagi nie skupiasz.
2: Wyniki jak na razie nie odzwierciedlają stylu gry, a tak jak mówi obrońca, Kacper Potulski jest całkiem niezła.
9: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. My tracili oczywiście ten mecz ze Szwecją, no był nieudany pod względem defensywy właśnie. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
2: Polacy dziś będą chcieli przerwać fatalną passę w Lidze Narodów na Narodowym, bo grając na stadionie imienia Kazimierza Górskiego, jak do tej pory w tych rozgrywkach nie wygrali meczu.
6: Mecz Polska-Rumunia zacznie się o godzinie 20:45. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak reprezentujący aktualnie Holandię chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. 8-krotny zdobywca kryształowej kuli jest teraz na zgrupowaniu w Argentynie. Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 25 października w austriackim Zelden.
10: Jest kilka minut po godzinie 21. Przypominam, 2 października, piąteczek. Weekendzik już do nas zawitał, więc z tej okazji zarzućmy coś dobrego na antenę. I przy okazji możecie pochwalić się na naszym radiowym fejsie, jakie macie plany na ten weekend.

Ocieplenie klimatu ma widać swoje plusy. Włosi po latach importu wreszcie wyhodowali własną kawę prosto z krzaka. Z całej tej wielkiej i nagłośnionej medialnie plantacji pod Palermo udało się uzyskać oszałamiające 15 kilo ziaren. Wygląda na to, że filiżanka espresso o aromacie rodzynek będzie na razie rarytasem dla bardzo wąskiego grona wybranych. Pozostaje tylko pytanie, skąd na dotkniętej suszami Sycylii wezmą te 200 litrów wody potrzebne do obróbki każdego kilograma.

0: włamujesz się do domu posła i niczego nie kradniesz. Brzmi abstrakcyjnie, prawda? W Finlandii to nowa metoda na zastraszanie polityków. 20 fińskich parlamentarzystów zastało w domach subtelne ślady po nieproszonych gościach. Wygląda na to, że obcy wywiad zamiast wynosić telewizory wolał po prostu poprzestawiać meble dla efektu. Klasyczna metoda z czasów zimnej wojny, byle tylko zasiać paranoją przed nadchodzącymi wyborami.
1: Po polsku.

I jest. Zbliża się powoli 22, a więc na mnie już czas. Życzę Wam oczywiście udanego weekendu i dobrej nocy. Dzięki, że ze mną byliście i słyszymy się już jutro. Patryk Jarmierski, do usłyszenia jutro, a to jest Radio Wocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie F-16 miały dziś 20 urodziny, a tak zwane babciowe ma już 2 lata. Za chwilę opinie o programie. Paliwa znacznie stanieją, od jutra ustalane będą maksymalne ceny paliw. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty F-16 od 20 lat służą w polskich siłach powietrznych. Dziś z tej okazji odbyły się obchody w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Tak zwane jastrzębie są cały czas fundamentem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, mówi generał brygady Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
2: W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami i to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu, jest w stałej gotowości.
1: Jak dodają piloci, F-16 to bardzo dobre samoloty, które posłużą jeszcze w polskich siłach co najmniej 20 lat. Dziś babciowe obchodzi 2 urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babć i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami nie tylko rozmawiał nasz reporter.
3: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
4: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
1: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
5: Wzburzenia nie ukrywała wtedy m.in. Lewica i posłanka Joanna Wicha.
6: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przepracowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
5: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
1: Znamy już maksymalne ceny paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. A na razie piękna złota jesień, choć ratownicy górscy ostrzegają, w wyższych partiach gór zaczęła się zima. Może tam być bardzo niebezpiecznie.
7: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Chodzi przede wszystkim o kask, raki i czekan.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, zachmurzenie delikatne, tylko trochę większe na północy i północnym zachodzie Polski. Temperatura, no właśnie na północy i na północnym zachodzie najchłodniej, około 18 stopni. W centrum już trochę cieplej, około 20, a zupełnie ciepło na południu, 23. Niedziela też ładna.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie w radiowym studiu. Ze mną Paulina Szejlicka, kosmetolog, Probiuty Clinic. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Paulina, lato się skończyło, wszystko wraz z nim, że tak powiem, zaczyna przybierać takie brzydkie barwy, niebo szare. Nasza cera też szarzeje. Po letniej opaleniźnie już niewiele zostało, no i pokazują się przeróżne mankamenty. I dziś chciałabym powiedzieć, bo taką pierwszym takim problemem, który mi się nasuwa po takim ekspozycji na słońce, są przebarwienia. One wyglądają brzydko.
2: No niestety. Często przychodzą panie i mówią, że Boże, ja się czuję, jakbym była brudna po prostu.
1: Tak.
2: No, nie? Więc przebarwienia faktycznie są naszym takim pierwszym objawem lata.
1: Minionego lata.
2: Tak, że dużo korzystałyśmy z tego słońca. Niekoniecznie pamiętałyśmy o fotoprotekcji, no bo tu też wtedy przebarwienia się łatwiej pojawiają. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że tutaj faktycznie mamy rozwiązania, które nam pomagają wyciszyć przebarwienia, rozjaśnić, usunąć i zapomnieć. Mm-hmm. Chociaż to też jest tak, że to, co widzimy na skórze, to jest jedno, to, co się dzieje w środku, to jest drugie i tutaj na fotelu obgadujemy kompleksowo zarówno terapię na przebarwienia, czyli to, jak chcemy je usunąć. Najczęściej robimy je chociażby laserowo. Poprzez działanie laserowe my wyłuszczamy te przebarwienia. Też na pewno dużo zabiegów retinolowych, czyli nałożenie retinolu rozjaśnia, poprawia kondycję skóry też pod kątem wyprysków chociażby, bo wypryski, zaskórniki, nasze niedoskonałości, to jest też kolejna taka zmora.
1: To o tym na końcu chciałam powiedzieć.
2: Gdzieś tam się pojawia. I tutaj faktycznie retinol jest takim zabiegiem, który nam rozwiązuje wszystko po trochu. Natomiast to, co się dzieje w organizmie, no to też jest ważne i tak jakby trzeba obgadać ten temat na fotelu.
1: Krótko mówiąc i podsumowując, przebarwienia nie będą takie straszne, są na nie sposoby i w Probeauty Clinic takie właśnie sposoby macie na nie.
2: Zdecydowanie, bez problemu sobie z nimi poradzimy.
1: Na przebarwienia jest rada, a co z popękanymi naczynkami, bo to jest kolejna zmora, która no, mocno szpeci naszą twarz.
2: No, naczynka niestety nie lubią słońca i po lecie niestety bardzo nam się tak jakby uwidaczniają. Najczęściej wykonujemy zabiegi laserowe i tak właściwie to nie najczęściej, a tak tylko ten zabieg działa na naczynia, no bo żaden krem, żaden kosmetyk nie jest w stanie tego naczynia nam zamknąć, które już jest widoczne. Natomiast zabieg laserowy, on widzi po prostu naczynie. On działa na chromofor pod tytułem oksyhemoglobina, czyli innymi słowy, widzi czerwony kolor i ten czerwony kolor usuwa. W trakcie zabiegu czujemy takie lekkie ciepło, jakby lekkie ukłucie skóry, natomiast po zabiegu widzimy od razu, że to naczynie nam się wchłonęło. Więc w praktyce wygląda to tak, że nawet po takim jednym zabiegu od 50 do 60% jesteśmy w stanie tych naczynek pozamykać, a też właśnie czasami przychodzi na przykład pani, która ma jedno naczynie, które denerwuje i cały czas je widzi, nie może zakryć pod makijażem, no i faktycznie po takim jednym zabiegu okazuje się, że problem został rozwiązany i żałuję, że tak długo czekała.
1: Czy to jest tak, że na przykład po tym zamknięciu gdzieś pojawia się jakiś strupek, jakiś ślad, czy...
2: Może się, jeżeli... Generalnie jest tak, że w przypadku, kiedy te naczynia są odpowiedniej wielkości, że tak powiem, to laser pochłania w 100% bez pozostawienia żadnej reszty i tak na dobrą sprawę na drugi dzień nie ma śladu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy naczynie większe, no to laser pochłania do pewnego stopnia, inaczej mówiąc, uszkadza, natomiast zostawia resztę, czyli naczynko nam może ściemnieć, zsinieć i to się musi nam wchłonąć w przeciągu tygodnia. Czasami pojawia się drobny pęcherzyk, bąbelek, gdzieś tam wtedy nie możemy tego dotykać, ale to ustępuje samoistnie bez pozostawienia śladu.
1: Powiedziałyśmy o przebarwieniach, powiedziałyśmy o napękających naczynkach, no i jeszcze właśnie te niedoskonałości, czyli pojawiające się nie wiadomo skąd pryszcze, mimo że ten okres dojrzewania mamy już dawno za sobą, ciśniemy, próbujemy dusić w domu nijak, tylko to się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozsiewa po twarzy.
2: Przyczyną pogorszenia się stanu skóry bardzo często też jest właśnie to lato, czyli korzystamy ze słońca, bardziej się pocimy, używamy bardziej treściwych kosmetyków, czyli filtry, no bo filtry, one mają zadanie chronić naszą skórę, ale niestety konsystencją są takie dość ciężkie. I teraz nasza skóra też jest taką trochę obroną przed słońcem, czyli w momencie, kiedy jest duża ekspozycja, ona próbuje się zabezpieczyć, czyli pogrubia swoją warstwę. No i w takich przypadkach bardzo często później widzimy, że no latem jak słońce jest opalenizna, to nic się tam nie dzieje i wręcz byśmy powiedziały, że jest super, ale jak już nam ta opalenizna schodzi, no to wtedy się okazuje,
1: tak,
2: że
1: tu kropeczka, tu coś tam.
2: No i wtedy właśnie pojawia się ten problem, kiedy jeszcze tym bardziej to sebum nam się zapycha. No i najczęściej zaczynamy od oczyszczania, czyli musimy tutaj odgruzować skórę, ściągnąć te wszystkie rogowe komórki na skórka, które nam czopują tą warstwę. No i najczęściej takie oczyszczanie wodorowe jest taką doraźną pomocą, że kładziemy się na fotel, a jak wstajemy, to już mówimy, o, jest czysto, czuję się wyczyszczona. Natomiast to, co dalej, zależy od skóry.
1: Powiedzieliśmy o tym, że skutecznie w Probiotic Clinic pomaga

0: tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie zachować taką higienę życia, że w momencie, kiedy chcemy, żeby ta nasza skóra wyglądała na świeżą, zdrową, glow, jak oglądamy w Instagramie te wszystkie rolki, kiedy tamte influencerki mają takie aksamitne twarze, prawda? To nie jest tak, że one sobie zrobią jeden zabieg frakcyjny, jakiś laser albo jakieś tam nakuwanie, czary mary i już. Tu tak jakby składa się właśnie taka regularność, sukcesywność w dążeniu właśnie do osiągnięcia tego efektu. I tutaj bardzo często jest tak, że panie do nas przychodzą i mówią, no bo ja bym chciała mieć taki efekt, że mogę chodzić bez makijażu. No i tutaj faktycznie my jesteśmy w stanie to osiągnąć, ale to nie jest tak, że my wykonujemy jeden zabieg i już jest magic, tak? Magia. Tylko po prostu musimy zaplanować taką terapię i to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dodatkowo jeszcze, jak mamy dobrze dobraną pielęgnację, w czym my też również pomagamy, podpowiadamy, co lepiej nakładać, czego lepiej unikać, jakich składników aktywnych, jakie są polecane, jakie raczej niekoniecznie, no to wtedy nabiera nasz zabieg mocy, prawda? No bo tak to jak zrobimy zabieg, ale pójdziemy do domu i nie zmyjemy makijażu, bądź też zmyjemy go mydłem, no to niestety czar pryśnie dość szybko, prawda? Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze do tego picie wody, czyli tą higienę życia, o której tutaj wspominałam, w myśl zasady takiej longevity jako długowieczności, no to pijemy wodę, suplementacja, ograniczamy te wolne rodniki, które nam ten proces starzenia namnażają.
1: Czyli tak? Wszystkie używki, krótko mówiąc,
0: czyli
1: prawda?
0: Wszystkie używki, które gdzieś tam no, smakują, ale niekoniecznie dobrze wpływają. Natomiast no, chcemy ten proces starzenia hamować, żeby on wręcz nam zaczął raczkować, a nie galopować z upływem czasu, no to właśnie tą higienę życia gdzieś tam musimy trochę podkręcić, również aktywnością fizyczną, no bo pamiętajmy też o tym, że nawet najlepsze zabiegi na świecie, pielęgnacja, suplementacja, ale w momencie, kiedy ten tryb siedzący życia jest na co dzień i nie mamy czasu, w cudzysłowie mówiąc, na to, żeby trochę się ruszyć, no to też nam brakuje chociażby endorfin, a to one też nam odpowiadają za dobre samopoczucie. A jak mamy dobre samopoczucie, to od razu na twarzy wyglądamy lepiej po prostu.
1: Czyli krótko mówiąc, ta współpraca między gabinetem, kosmetologiem, a tym, co robimy w domu, jak my same dbamy o to, żeby nam było lepiej i naszej skórze, jest niezbędna w celu osiągnięcia tego pełnego efektu.
0: No, zależy nam na takim holistycznym podejściu po prostu, że to nie jest tak, że chcemy zrobić zabieg, żeby na chwilę ta skóra była wygładzona, tylko my faktycznie chcemy, żeby cały organizm jako całość, żeby głowa miała dobre samopoczucie, skóra miała dobry wygląd i ogólnie, żebyśmy się czuli świetnie.
1: Dziękuję bardzo, Paulina Szejgicka, Pro Beauty Clinic, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję.
2: To był dzień na 101,4 FM.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: A czy będziemy bogaci, Panie Prezydencie?
2: Na pewno jesteśmy bogaci w historię i po raz kolejny dzięki miejskim inwestycjom tak naprawdę odsłaniamy kolejne karty tej historii, bo na początku 2000...
1: Dla niewtajemniczonych może tak woli we śnie nie znaleziono skarb na Rogu Tomskiej, tak? I 3 maja.
2: Też.
1: I
2: no
1: jeszcze
2: właśnie,
1: jeden
2: też.
1: Skarb na
2: I
1: ulicy
2: na Królewieckiej 12, tak jest. A jeszcze przypomnę, że nie tak dawno, bo na początku 2024 roku w Wiśle znaleźliśmy miecz Wikinga. Więc tak, te inwestycje miejskie powodują, że te karty historii naszego miasta się odsłaniają coraz mocniej, coraz silniej. I o tyle, o ile w przypadku Tumskiej mamy do czynienia, no właściwie z takim włocławskim skarbem z Tumskiej, który pokazuje też, że ta ludność przedwojenna włocławska, no tak mówi też legenda, w obawie przed okupantem po prostu część swoich kosztowności, które ich rodziny gromadziły, schowała.
1: Znaleziono, przepraszam, tak w jednym miejscu? Czy
2: i schowała
1: należało?
2: Skutecznie. No, to
1: no właśnie,
2: tak,
1: na lata,
2: W jednym miejscu od ulicy Tumskiej faktycznie te kosztowności zostały odkryte.
1: No to
2: odkryte.
1: Były kosztowności, biżuteria, to były
2: no na przykład,
1: tak,
2: na przykład
1: ozdoby, tak?
2: Damski zegarek złoty, wysadzany brylantami, jak tutaj pani archeolog stwierdziła, wygląda na XVIII-wieczny, więc faktycznie no coś pięknego. To akurat widziałem na własne oczy, więc o tym mogę powiedzieć. Natomiast, co też dla mnie ważne, w ramach tych prac archeologicznych, no, znaleźliśmy ślady zabudowań też średniowiecznych z tej części miasta, czyli no, takiego średniowiecznego naszego grodu włocławskiego. Więc to też myślę, że dla historyków będzie duża atrakcja. Natomiast kilka tygodni temu na Królewieckiej 12, to też miejska inwestycja, znaleziono no, już dużo młodszy skarb, dlatego że 20-wieczny marki niemieckie, srebrne i złote monety, ale ich mnogość wskazuje, że to też pewnie w jakimś celu zostało schowane przez ówczesnych.
1: Co się będzie z tymi skarbami dalej działo? Jakie będą ich losy? Czy one zostaną we Włocławku?
2: No to jest takie moje marzenie, żeby jeden i drugi skarb został we Włocławku i został odpowiednio wyeksponowany, dlatego że to jest jednak świadek naszej historii.
1: A ktoś oszacował wartość taką materialną tych skarbów, czy jeszcze nie? Czy to
2: nie
1: będzie
2: wiem.
1: W ogóle przed,
2: Nie, myślę, że to będziemy jesteśmy, i to też myślę ważne, dlatego że jako miasto ponosimy odpowiedzialność za konserwację tych skarbów. Jeden, ten młodszy, został już zakonserwowany, no ale tutaj jak gdyby to nie było duże wyzwanie, dlatego że tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z monetami srebrnymi i złotymi, więc to konserwuje się dość prosto. No, dużo większym wyzwaniem jest ten skarb z Tumskiej. No i ten skarb z Tumskiej teraz zostanie poddany konserwacji i ta konserwacja, no będzie pewnie...
1: Długo trwała?
2: Nawet specjaliści mówią, że może potrwać do 2 lat, dlatego że tam to nie jest tylko i wyłącznie kwestia kosztowności, ale również też takich świadków na przykład papierowych naszej historii. Więc to na pewno będzie wymagać dużo większych nakładów i zabiegów, ale myślę, że warto, dlatego że tak jak już powiedziałem, to jest element naszej historii, naszej tożsamości i tego, jak Włocławek przed II wojną światową i wcześniej wyglądał.
1: A dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
2: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.

Nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość. Jak nazwać to, co łączy nas? Od kiedy tylko pamiętam, ciągle biegnę gdzieś pod górę, zawsze cierpliwy. I przyznaję bardzo.